0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Český radio v Ostravě, vydařeňa.
2: Dobrý večer, środa, 2 września 2026 roku. Imieniny Juliana i Zofii. Przed mikrofonem wita państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Policja oskarżyła 3 dorosłych kibiców piłki nożnej i 1 nieletniego o odpalenie wiosną ubiegłego roku fajerwerków przed meczem Baniku Ostrawa. Eksplozja przed dworcem kolejowym Ostrawa-Witkowice zraniła wówczas 2 oskarżonych, a 3 inne osoby w tłumie kibiców potrzebowały pomocy medycznej. Jak podała policja, dorosłym oskarżonym grozi do 5 lat więzienia, nieletniemu zaś grozi połowa kary. W Abierzowie rozpoczęło w tym roku naukę 674 pierwszoklasistów. W sumie w ławkach szkół podstawowych zasiadło prawie 6 tysięcy uczniów. Jak jednak podał Urząd Miejski, liczba dzieci z roku na rok maleje. Dlatego ratusz stopniowo zmniejsza liczbę dzieci w szkołach i przedszkolach, łącząc lub zamykając niektóre z nich. Po latach problemów z brakiem miejsc, polskie przedszkole w Olbrachcicach przeniosło się do nowej siedziby. Jak poinformowało kierownictwo placówki, rozwiązaniem okazał się remont i adaptacja pomieszczeń w budynku obok biblioteki gminnej. Jego zagospodarowanie i dostosowanie do potrzeb przedszkola rozpoczęło się w lutym i trwało pół roku. Obecnie placówka może pomieścić 24 maluchów. Przechodzimy do doniesień zaołdziańskich. W Parku Sikory w czeskim Cieszynie odbyło się dzisiaj tradycyjne powitanie pierwszoklasistów Polskiego Gimnazjum imienia Juliusza Słowackiego. Jak co roku imprezę przygotowali dla swoich młodszych kolegów uczniowie klas maturalnych, mówi jedna z organizatorek Karin Wałek.
3: Jest to właściwie powitanie pierwszoklasistów przez czwartaków. Pierwszacy są przedstawieni przed całą szkołą, pełnią różne zadania, które czwartacy im przygotowali wcześniej. W tym roku mamy jedną główną grę, co na to gimpel, a później mamy takie poboczne gry, jak na przykład yoga czy taczki oraz rzucanie piłką nożną.
2: Literatura połączy czytelników i bibliotekarzy z Karwiny oraz Jastrzębia Zdroju. Obie placówki rozpoczynają nowy projekt transgraniczny obejmujący spotkania literackie, wymianę doświadczeń i wydarzenia organizowane po obu stronach granicy. Szczegóły przybliży kierownik oddziału literatury polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie Marcela Wierzgoń.
4: Właśnie jak pan powiedział, 1 września rozpoczyna się kolejny projekt Biblioteki Regionalnej Karwina, który realizujemy z Biblioteką Miejską w Jastrzębiu Zdroju. Jest to projekt z Funduszu Małych Projektów, program Interreg Czechy-Polska na okres 2021-2027. Celem tego projektu jest wzmocnienie współpracy transgranicznej czesko-polskich bibliotek poprzez wspólne działania kulturalne i edukacyjne oraz wymianę dobrych praktyk. Projekt wspiera dialog międzykulturowy, zaangażowanie społeczne oraz rozwój trwałych partnerstw.
2: W polskiej szkole podstawowej w Karwinie naukę rozpoczęli wczoraj nowi pierwszoklasiści. Jak liczna jest tegoroczna klasa i jakie pierwsze zadanie czeka jej uczniów, mówi wychowawczyni Aleksandra Ondruchowa.
5: Mamy 9 uczniów w klasie pierwszej. Ten dzień dla dzieci i dla rodziców i również dla mnie jako nauczyciela jest pełen emocji, ale również i tych wesołych, ponieważ cieszę się już na przyszłe dni, kiedy będziemy mogli się bliżej poznać, będziemy się dużo bawić, trochę uczyć, ale przede wszystkim moim celem jest, żeby dzieciaki czuły się tutaj bezpiecznie i żeby z radością chodziły do szkoły.
2: W publicystycznej części wydarzeń złożymy wizytę w kole PZKO Czeski Cieszyn Centrum oraz porozmawiamy z liderem kapeli Lipka, Chrystianem Heczką. A na razie posłuchajmy zespołu Perfect i piosenki Niewiele Ci Mogę Dać.

0: PZK Owcy z Czeskiego Cieszyna Centrum niedługo połączą się w jedno koło z sąsiadami z Czeskiego Cieszyna Osiedla. Jak na razie jednak organizują swoje życie kulturalne i towarzyskie sami, a my o rozmowę na ten temat poprosiliśmy prezes Małgorzatę Rakowską.
1: Pani prezes, jakie były te wakacje? No i właśnie cała ta pierwsza połowa roku dla waszego koła.
2: Koło Czeski Cieszyn Centrum jest kołem, które niestety w dzisiejszych czasach starzeje się. Czyli programy, które przygotowujemy dla naszych członków, są oczywiście dostosowane do wieku PZK-owiczów. Co nas interesuje? Interesują nas ciekawe rzeczy. Jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni, że mamy swoją siedzibę na granicy z Polską, która jest otwarta. I my możemy realizować swoje programy po obu stronach Olzy i to robimy. Nie zawsze się tym chwalimy, nie zawsze to opowiadamy, ale w swoim towarzystwie wspominamy te wszystkie wydarzenia, które były.
1: Wiem, żeście nawet tańczyli poloneza na rynku w Cieszynie.
2: Tak, i to już od kilku lat pani Ewa Sikora zawsze organizuje i rzeczywiście chodzimy na to, kiedy gimnazjaliści polscy, licealiści tańczą poloneza na rynku i również tańczymy i przychodzą cieszyniacy, którzy mają chęć pobycia w takiej ciekawej sytuacji.
1: A z innych ciekawych, ponadgranicznych rzeczy, co na przykład było takie ciekawe?
2: No więc my przede wszystkim z tą Polską współpracujemy. Chodzimy na wszystkie imprezy, które się odbywają akurat, które organizuje miasto Cieszyn. Informujemy się dzisiaj w obu Cieszynach. Nie ma czasu żyć, ponieważ jest tyle imprez i tyle możliwości. Każdy wybiera według swojej potrzeby i to, co chce, czego nowego chce się dowiedzieć. Także rzeczywiście dużo robimy. Oprócz tego, jeżeli chodzi o nasze koło, zrobiliśmy taką, właściwie jest to kilkunasto, kilkudziesięcio już letnia historia, mianowicie organizujemy wycieczki. Te wycieczki rzeczywiście są organizowane bardzo ciekawe. Z początku, kiedy byliśmy młodsi, to była Polska, Czechy i okoliczne państwa, Niemcy, Węgry, ale nawet Francję odwiedziliśmy w czasie rocznicy I wojny światowej. Także byliśmy w Brukseli, byliśmy w różnych europejskich instytucjach. Także uważam, że to było dostosowane bardzo dobrze i były wycieczki na 50 ludzi, zawsze się napełniły. W tym roku chyba to jest ostatnia wycieczka. Jedziemy 1 września na 3-dniową wycieczkę do Polski i niestety tym razem zgłosiło się już tylko 20 ludzi. Bierzemy mniejszy autobus i wyjedziemy w takim stanie, tym, że powiedzieliśmy sobie, że już tym samym będziemy kończyli z tymi wycieczkami.
1: Można by powiedzieć, że to jest ostatnia wycieczka. Także dlatego, że to już też są ostatnie miesiące chyba samodzielnego koła centrum, bo przecież łączycie się z osiedlem.
2: Tak, obydwa koła zrobiły zebrania sprawozdawcze, na których omawiali, co się wydarzyło w całym zeszłym roku. I obydwa koła po naradzie, bo spotkaliśmy się kilkakrotnie jako zarządy, stwierdziły, że chyba połączymy te koła. No i to się wiąże oczywiście z całym przygotowaniem tego, ponieważ trzeba porobić inwentarz, trzeba spisać wszystkie ważne dokumenty, wszystko poukładać. Jesteśmy w trakcie, że robimy porządki w składziku, w którym mamy rzeczy zachowane jeszcze od 1947 roku. I na przykład niedawno znaleźliśmy piękne wiersze Jasiczka ręcznie napisane, czyli znajdujemy tam różne skarby. Spotykamy się zarząd i segregujemy pewne rzeczy zbędne. Jeszcze całe masy, jak partia komunistyczna rządziła w naszym PZKO, to też tam mamy widoczne i namacalne dowody. Czyli to wszystko się przygotowywuje. Jest to sprawa bardzo krótkiego czasu.
1: Co ważne, bo pani mówiła, że wasze koło się starzeje, no to chyba dojdzie do obniżenia pewnej średniej wiekowej, prawda?
2: Osiedle też nie młode, nie, ale osiedle tam szli...
1: Są średniacy.
2: Tak, tam poszli średniacy, czyli dzieci rodziców, którzy są dzisiaj w centrum. Te dzieci tam po prostu mają swoje dzieci i dzisiaj już ich wnuki chodzą również do szkoły podstawowej, ale pomimo tego chciałabym powiedzieć, że do podziału poszło, kiedy w 1974 roku było 1200 członków miejscowego koła PZKO i wtedy jeszcze za Bogusława Brannego podzielono to koło na osiedle i na centrum. W dzisiejszych czasach Polsach jest około 250 członków, jak na osiedlu, tak u nas. I stwierdzamy, że po prostu osiedle jest bez miejsca. To znaczy mają się gdzie spotykać, ale nie mają swojej siedziby. Osiedle praktycznie było częścią Cieszyna i wybraliśmy nazwę właśnie Czeski Cieszyn Miasto.
1: Jakie będą te najbliższe miesiące jeszcze samodzielnego koła Centrum?
2: No i ciągle myślę o sprawie takiej, którą poruszyliśmy ostatnio. Dlaczego w czeskim Cieszynie istnieje w sytuacji politycznej Rosji ulica Moskiewska? Poruszamy ten temat tutaj jako przewodnicząca z moim mężem. Dostajemy ciekawe odpowiedzi z miasta i nie rozumiemy, ale słyszymy również od ludzi mieszkających na ulicy Moskiewskiej, że im to nie przeszkadza. Więc jesteśmy troszkę zdziwieni, bo w 90 roku się przecież Gotwaldowa ulica zmieniła naraz na Dworcową. Także to zależy od chęci pracowania na urzędzie i między ludźmi. Było nam ostatnio powiedziane, że zrobią referendum, ale proszę zwrócić uwagę, to nie jest długa. Ta ulica się zaczyna nad Olzą, a kończy na Rynku, czyli jest króciutko, ale mamy tam polskie przedszkole na Moskiewskie, czyli dyrekcja też by mogła się tego podjąć razem z macierzą szkolną.
1: A jeżeli chodzi na przykład o imprezy?
2: Dalej robimy imprezy. Od kilkudziesięciu lat mamy gimnastykę rehabilitacyjną w Klubie Kobiet. Prowadzi to fizjoterapeutka pani Irena Molin i to już kilkadziesiąt lat i w ostatnich latach mamy miejsce. Wyszukaliśmy godzinę wolną na wielkiej sali na Bożka i spotykamy się tam we wtorki na ćwiczeniu. Chodzi nawet do 20 pań i powiedziałabym zacnych pań, które już skończyły nawet 80 lat, a pomimo tego chodzą na te rehabilitacyjne gimnastyki. Potem spotykamy się jako Klub Kobiet w Świetlicy. Jeżeli chodzi o inne imprezy, to wielkim wydarzeniem są właśnie jubilaci, których my chcemy uhonorować od 50 lat do 90 lat praktycznie. Honorujemy, jesienią robimy takie imprezy. Mamy również, jeżeli chodzi o organizację w kole Klub Propozycji imienia Polaka. I to jest, to się wydaje, ale ma bardzo ciekawe wykłady i raz w miesiącu tam się spotykamy i nie tylko my, jest pełno, ponad 50 ludzi, czyli rzeczywiście warto na te chodzić, interesuje nas. Czyli po drodze wymyślamy i teraz jest rocznica Jasiczka. I to ja już tutaj długo o tym mówię, chyba 2 lata, ale nikt się jakoś, mówiła mi Renia Puslacher, że służy nam pomocą jakimkolwiek sposobem, ale po prostu właśnie w poniedziałek już mam zebranie, gdzie chcę mówić o wyborach jesiennych. Ważne jest, kto będzie w miejskim urzędzie z nas, z Polaków. Ważne to jest. Dalej będziemy mówić o tej ulicy Moskiewskiej. Będziemy mówili o naszym majątku, o inwentaryzacjach, które musimy dokumentnie zrobić do grudnia. Będziemy mówili o tym, jak, w jaki sposób przekażemy, połączymy te dwa koła, które mam nadzieję, że odgłosują i przejdą do danej Cieszyniakom świetlicy, która ma 75 metrów kwadratowych, ale jest do naszej dyspozycji, jest w majątku Zarządu Głównego PZKO na drugim piętrze, czyli na pod dachem zupełnie, ale mamy tam kuchnię, mamy tam składzik, salkę i sanitariaty, czyli wystarczająco na to, żeby się spotykać, bo oprócz tego robimy Mikołaja, gdzie panie z Klubu Kobiet przebierają się w Mikołaje. Robimy sobie w Klubie Kobiet na przykład Dzień Kapelusza. Każda pani po gimnastyce wyciąga z torby jakieś nakrycie głowy i siedzimy gawędząc w tych nakryciach głowy, śmiejąc się, opowiadając. Czyli wymyślamy sobie przyjemności, które jeszcze nas bawią i którymi się chcemy bawić.
0: O pracy koła Centrum rozmawialiśmy z jego prezes Małgorzatą Rakowską. Jak spędziła letnie tygodnie jabłonkowska kapela góralska Lipka i jakie ma plany na jesień? O to zapytaliśmy lidera kapeli, prymistę Chrystiana Heczkę.
1: Panie Chrystianie, jak Lipka? Chyba bardzo robocze 2 miesiące, tak?
3: Oj, bardzo. Nawet to podpisało się na zdrowiu, bo był ten Rzeszów, góralskie święto, więc nie tylko cierpi na tym cała rodzina, ale również moje zdrowie niestety. A teraz mamy żniwa, tak? Więc od razu po żniwach dożynki. Dożynki pełną parą do przodu. Później będziemy realizowali projekty stricte folklorystyczne, nie tylko u nas, ale również w Argentynie, w Brazylii. więc jakby jesień, że tak powiem, zapowiada się bardzo, bardzo roboczo i trochę z przekąsem mogę powiedzieć już, aby był grudzień.
1: Do Brazylii wybieracie się już po raz drugi. Kiedy wyjeżdżacie?
3: A nawet po raz trzeci. To właśnie jest projekt fajny Fundacji Volens. No i chodzi o klasyczny leadership w polonijnych strukturach. Najpierw to był stan Parana, później Rio. Teraz będzie projekt realizowany na arenie São Paulo i Buenos Aires.
1: Wasi koledzy właściwie przyjechali tu przed rokiem na przegląd mniejszości narodowych, prawda? W Brazylii wtedy. Czy myślicie o tym, żeby kogoś z nowych kolegów na przykład zaprosić potem na tą lżę?
3: Cały czas ta energia podąża za uwagą, no i tu w tym zakresie też, jeżeli mamy te kontakty, mamy te znajomości i tych przyjaciół folklorystów, to z tego człowiek naturalnie korzysta, no bo nie tylko na Rzeszowie się spotykamy, ale również tak jak w ramach zeszłego roku zespół Skóry Tybi Wisła przyjechał na Dotrzyńca. Tutaj jeżdżą często na splendy typu Polonia, Konek i tak dalej, więc jesteśmy w kontakcie i jeżeli się taka współpraca uda, no to zawsze coś ciekawego, żeby pokazać, jak ta mniejszość światowa kultywuje te tradycje folklorystyczne versus nie Polonia, a Polacy za granicą.
1: A tu w środkowej Europie, a zwłaszcza na Tolzą, kiedy i gdzie was zobaczymy?
3: Tutaj w środkowej Europie nad Polzą, no z takich, że tak powiem, ważnych wydarzeń, to będzie 17 października. Jesteśmy zaproszeni na Janoczkowo Brno, więc jeden z takich najsłynniejszych tego typu festiwalów. W zeszłym roku swoistego Oscara zyskał ten festiwal, więc to będzie dla nas takie uhonorowanie może całego tego roku. No i oczywiście na naszych imprezach typu opiekani barana, typu dożynki, później kolędowanie i później znowu karnawał od was sezona. I tak się to kręci.
1: Tu zaowocowało trochę chyba granie Ondry Pazdery w Ondraszu, tak?
3: No akurat nie, bo tam znajomości mamy już z nulku, z Narodowego Ustawu Ludowej Kultury od czasów Strażnicy 2019, więc to się tak jakbyś cały czas przeplata. Ale obecność Ondry w Ondraszu na pewno temu pomaga. No i co zdradzę więcej, no teraz Ondrasz ma obrazek Karpatami, w którym jest dosyć dużo minut poświęcone obrazku z Jabłonkowa. Więc popularyzowanie tego naszego świadka na arenie, również w interiorze czeskim, udaje się. To jest zasługa bez wątpienia Ondry.
1: Wspominał pan o opiekaniu barana. Kiedy rozmowy kolejne? Bo chyba w Bukowcu, tak?
3: Tak, w Bukowcu albo w Milikowie. A co do terminu, to już są trzy w grze i czekamy tylko na zagłosowanie kolegów. I wtedy to powiem na Facebooku, kiedy, bo mamy jeszcze pewne wątpliwości, żeby się nie przekrywały z innymi terminami.
1: A już macie temat do rozmów?
3: Nie. On jest bardzo płynny, dynamiczny. Zawsze jest dużo tematów, które chcemy omówić, więc z tym problemu nie będzie. Tylko się strzelić też w tak zwany właściwy timing, mówiąc po polsku.
1: A jeżeli chodzi o wasze projekty edukacyjne, bo mówił pan, że będziecie mieć jakieś kursy w Nawsiu, na razie chyba one się nie odbywają.
3: Zaczynamy od nowego szkolnego roku i jesteśmy na etapie rekrutacji i to też będzie. I to jest we współpracy z POARTem, czyli Szkołą Muzyczną Przemysława Orszulika. I tam jakby łączymy siły. Chcemy z jednej strony zrobić tą Akademię Folkloru, tak żeby młodych prowadzić w tym sensie folklorystycznym, a Przemek zaś będzie stricte robił muzyczną edukację.
1: A to granie w przedszkolach to też kontynuujecie?
3: Oczywiście, tam nam zostało jedyne 52 chyba do końca roku mini koncertów w przedszkolach, więc będziemy pokrywali nie tylko część góralską, cieszyńską, jak dolańską, ale również załapią się niektóre czeskie przedszkola, no żeby im pokazywać o tych wspólnych korzeniach, o tych korzeniach tych dzieci, które tam teraz uczęszczają.
0: Wysłuchali państwo rozmowy z liderem kapeli Lipka, Chrystianem Heczką. Jutro gościem naszej audycji będzie kronikarz dolnoleśnieńskiego koła PZKO Tadeusz Szkucik, który o swojej najnowszej publikacji między innymi powie.
4: U nas wszystkie świadectwa, które w tym roku, 1938 i 39, bądź w pierwszej klasie, bądź w drugiej, trzeciej, czy szkoły powszechnej, tak zwanej, czyli ludówki, albo wydziałowej, albo szkół średnich, miało nagłówek z orzełkiem, z symbolem Polski. No i to mnie tak zaintrygowało po prostu, że postanowiłem poszukać takich świadectw wśród żyjących jeszcze ludzi albo ewentualnie ich potomków. No i długo to trwało dosyć, ale udało mi się zdobyć te świadectwa i tak powstała taka publikacja.
0: To wszystko, co zespół redakcji polskiej Czeskiego Radia przygotował dla państwa w środę 2 września 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z zespołem Perfect i piosenką Co się stało z Magdą K. zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.